0: przegód. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale już

0: kalendarzu piątek, 3 lipca, na zegarach jest 6, a to oznacza, że przed nami pierwsze dziś informacje.
1: Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że jest gotowa do poboru nowych ceł od przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dodatkowe opłaty obejmą zakupy na platformach spoza wspólnoty, czyli głównie z Chin. Stawka wyniesie 3 euro za każdy element zamówienia. Dziennikarz Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć Krajowa Administracja Skarbowa, teraz w faktach.
2: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
3: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
2: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
1: Unia Europejska jest podzielona w sprawie przyszłości ukraińskich poborowych. Część państw sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony tymczasowej Ukraińcom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. O szczegółach w faktach Katarzyna Szmajska-Borginu.
4: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
5: Sprawdzamy, jakie prognozy mają dzisiaj dla nas synoptycy. W Toruniu od samego rana około 17, 18, 19 stopni i tak powoli temperatura rośnie. Jednak spokojnie, dzisiaj nie 30, a 22 stopnie maksymalnie. Do tego ten dzień zapowiada się słonecznie, choć także mogą pojawić się drobne chmury na niebie. Padać nie powinno.
0: Dobrze, że jesteście. To chcemy wam powiedzieć o poranku z tej anteny, z Radia Gra.
5: Cieszymy się, może nie na wasz widok, ale na to, że czujemy, że jesteście z nami,
0: tak,
5: od samego rana.
0: Możecie podejść bliżej radioodbiorników?
5: O, tak.
0: O, teraz czujemy.
5: Oliwia Ciszewska.
0: Piotrek Kąszowski, dzień dobry.

0: dobre granie o poranku. Tak się rozpędzamy i wjeżdżamy w ten piąteczek. Wspomnieliśmy, że o tym, że cieszymy się, że jesteście i nawet zachęcam do tego, żeby podejść bliżej radioodbiorników. Nie jakoś bardzo blisko, jak ktoś zna historię Howarda Sterna niejakiego, to nie o takie sytuacje nam chodzi, po prostu o to, żeby się ciepło z wami przywitać.
1: To może ja zachęcę do tego, aby się nieco oddalić od radia i na przykład pójść do toalety, do kuchni, zrobić sobie kawę, śniadanko. To
0: chyba,
1: się przyda.
0: Że ktoś ma radyjko przenośne, to wtedy śmiało do toalety z radyjkiem. Niektórzy pod prysznicem też mają, pozdrawiamy.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka na tej fali w Radiu Gra. Kłaniamy się i witamy wszystkich, którzy przybyli po to, żeby złożyć życzenia imieninowe Tomaszowi, Jackowi i Anatolowi. Pozdrawiamy.
1: Mamy dzisiaj także dzień czerwonej, ostrej papryczki chili.
0: Ale to jest świetna historia w ogóle. Czerwoną, ostrą papryczkę chili można dorzucać do wszelkich naprawdę różnych posiłków, również do napojów. Gorącą czekoladę z chili polecam.
1: O, tak, tak, ale można też dorzucić komuś i powiedzieć, że to jest tylko zwykła papryka albo pomidor. No i później ta osoba ma fajną niespodziankę.
0: Boję się ciebie. Daj mi mój kubek.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88.8 FM. Cały Toruń bez wyjątku bardzo serdecznie pozdrawiamy.
1: Jak i wszystkich turystów, którzy przyjechali na weekend do naszego miasta. Zostańcie dłużej, zostańcie, bo u nas się dobrze dzieje.
0: Dużo się dzieje, dużo. Na przykład jesteśmy w sporze sądowym z Bydgoszczą o śmieci.
1: Ale wygraliśmy ten spór.
0: Na to wygląda. Taki jest wyrok pierwszej instancji. Sąd potwierdza stanowisko Torunia w sporze o odpady. Chodzi o taką umowę, takie porozumienie, które zostało podpisane bardzo dawno temu, w 2009 roku. No i w którymś momencie jednak Bydgoszcz postanowiła wprowadzać pewne zmiany w tym porozumieniu, co dla nas nie było korzystne.
1: No. Trochę się obrazili, ale na szczęście mam nadzieję, że może po tym ostatnim wyroku uda się zawrzeć pokój.
0: Co to teraz dokładnie oznacza po ostatnim wyroku sądu? To, że umowa ma charakter długoterminowy i nie może zostać wypowiedziana przed 2039 rokiem.
1: No, Bydgoszcz skazana jest na nasze toruńskie śmieci i może to potrwać nawet jeszcze 13 lat.
0: Już chyba wiem, co odpowiedzą w mieście nad Brdą, że to śmieciowe porozumienie to jedno wielkie nieporozumienie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry Papi w Radiu Gra, to już za nami pięknie wybrzmiało.
1: Jak mi się podoba, jak to mówisz, Sorry Papi.
0: Mogę tak jeszcze raz, jak chcesz.
1: A ja ci powiem, mój jest ten kawałek podłogi. I za chwilę nawet to odśpiewam. To jeszcze przed godziną 7.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaultorun.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
1: Sprawdzamy, jakie prognozy mają dzisiaj dla nas synoptycy. W Toruniu od samego rana około 17, 18, 19 stopni i tak powoli, powoli temperatura rośnie. Jednak spokojnie, dzisiaj nie 30, a 22 stopnie maksymalnie. Do tego ten dzień zapowiada się słonecznie, choć także mogą pojawić się drobne chmury na niebie. Padać nie powinno.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
13: To jest Radio Gra.

0: gorąca wakacyjna Zokaria na naszej antenie, a u nas także gorąco od sportowych emocji, bo tak sobie patrzymy jednym oczkiem na to, co się dzieje na mundialu. Jeszcze końcówka meczu, Szwajcaria-Algieria. No i chyba Szwajcarii się uda.
1: Co za czasy w ogóle, że o tej porze człowiek może się jeszcze emocjonować meczem.
0: Rozrywki.
1: I to na żywo.
0: Rana.
1: No ale wcześniej też mieliśmy emocje w ciągu nocy, bo przecież to był hit. Chorwacja-Portugalia, okazuje się, że to ci drudzy awansowali dalej po golu strzelonym w zasadzie w samej końcówce meczu. Co tam się nie działo? Jakieś wary, jakieś anulowane, jakieś karne. Zresztą ten wykorzystany przez samego boskiego Cristiano Ronaldo.
0: No tak, oczywiście, boski Cristiano. Jak żeby inaczej.
1: Gramy dalej.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Jesteśmy już bardzo blisko siódmej. Za chwilę u nas informacje te najświeższe, najważniejsze z miasta, ale też z kraju, ze świata. A po nich co będzie? No proszę bardzo, pani powie teraz.
1: Będzie jak zawsze horoskop. No chyba, że nie wiem, że nagle nie poczuję tego połączenia z kosmosem.
0: A prognoza pogody to co?
1: A no wiesz, no to mniej ważne akurat dla mnie.
0: Ale dla mnie ważne. Na urlop idę.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
12: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
1: Piątek, 3 lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
14: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. Na początku wracamy do tematu sporu o motopark w Toruniu. Wiosną do prezydenta Pawła Gulewskiego wpłynęły petycje.
15: Pierwsza petycja od mieszkańców dotyczyła uciążliwości hałasu oraz postulatów ograniczenia dla motoparku. Natomiast druga kontrpetycja, możemy powiedzieć obrońców obiektu, prosili oni o zachowanie dotychczasowej działalności szkoleniowej i sportowej bez zmian. Na koniec czerwca prezydent odpowiedział na obie petycje. W wyniku 4 spotkań udało się wypracować zmiany w regulaminie oraz funkcjonowaniu obiektu.
14: Mówił Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia. Wśród proponowanych zmian znajdziemy m.in. publiczny harmonogram wydarzeń, ograniczenie aktywności toru do wybranych dni i godzin, z wyjątkiem imprez masowych, czy ograniczenie liczby wydarzeń driftowych w niedzielę. Pełną listę propozycji publikujemy na gra.fm.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
14: Na te inwestycje mieszkańcy czekali od lat. Mowa o drodze krajowej numer 15 w Rogówku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na chodnik po obu stronach tej trasy. Mieszkańcy zyskają też przejście dla pieszych z doświetleniem, zatoki autobusowe i indywidualne zjazdy. Przypominamy, w Rogówku od lat dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń, w tym do śmiertelnych wypadków. Ostatni z nich miał miejsce w październiku ubiegłego roku. Zginął potrącony przez auto 57-latek.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, tak by klienci otrzymali czytelną informację o składowych. Przewiduje nowelizację, którą wczoraj podpisał prezydent Karol Nawrocki. Przepisy przewidują też zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania jej w formie papierowej na życzenie odbiorcy.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Czas na raport sportowy. Zaglądamy w mundialowe wyniki. Portugalia wygrała z Chorwacją 2-1 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3-0. Teraz przenosimy się do Torunia. Czas na żużel. Szykują się derby. Już w niedzielę Press Toruń pojedzie do Grudziądza. To w ramach 11 kolejki PGE Ekstraligi. Mecz rozpocznie się o 19:30. Do Grudziądza jedziemy w standardowym składzie. Kończymy wizytą u naszych siatkarzy. Cuk Anioły Toruń mają nowego środkowego. To 23-letni Damian Radziwon, który swoją seniorską przygodę rozpoczynał w Bydgoszczy, a ostatnie dwa sezony spędził w barwach Politechniki Częstochowa.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Piątek zapowiada się na nieco chłodniejszy w porównaniu do czwartku, ale nadal będzie to spokojny letni dzień w Toruniu. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Na niebie możemy się spodziewać mieszanki słońca i chmur, po południu może pokropić. Dzisiaj w Grodzie Kopernika będzie wietrznie, warunki biometeo są raczej niekorzystne.
3: Kawusia w dłoni, możemy lecieć dalej. Piątkowy poranek w końcu pozytywny jest od samego rana.
0: Tak, tak. Weekend już widzimy na horyzoncie, a na pewno słyszymy. Usłyszymy też supermoce za chwilę, bo to na naszej playliście otwiera tę godzinę. Piotr Kolszowski
3: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Dobrze, dobra wakacyjna pobudka na tej fali, dobry wakacyjny horoskop, przynajmniej zawsze z taką nadzieją się budzę, że on będzie dobry, ale różnie bywa, to tylko horoskop.
1: No tak, czasem tutaj ci mogę przewidzieć zepsuty laptop.
0: Spowodowany retrodegradacją czego?
1: Merkurego.
0: Właśnie.
1: Ale to nie była retrodegradacja.
0: Nieważne. No zdegradowany został mój komputer i to prawdopodobnie z tego właśnie.
1: Ale już działa, uspokajamy. Przechodzimy do tego, co dzisiaj. Piątek w astrologii zadaje nam pytanie, czy będziemy robić wszystko dla siebie, czy też coś dla innych? Takie wybory czekają nas przez cały dzień, dlatego może robiąc sobie dzisiaj kawkę, zróbmy jedną więcej. Nawet jak nie będzie kogo poczęstować, to wtedy można wypić dwie. Przechodząc już do szczegółów, zodiakalny lew musi pamiętać dzisiaj o uśmiechu, ponieważ gwiazdy mówią, że może to pomóc w relacjach z innymi ludźmi. Z kolei panna powinna przygotować się na narzekanie wszystkich wokół. A dlatego warto się uzbroić w pozytywne myślenie. Może uda się wtedy zarazić innych.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty, ale najpierw sprawy ważne i ważniejsze, bieżące tak zwane, bo mamy trzeci dzień lipca, a to oznacza, że już od dwóch dni w Unii Europejskiej nie obowiązują te dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro spoza naszej strefy, że tak powiem, a dokładnie to chodzi o Chiny, powiedzmy sobie wprost. No
1: właśnie, uwielbiamy te tanie, malutkie paczuszki z Chin, które często chowają w sobie różne przydasie, nawet stroje, kosmetyki. No i niestety, teraz musimy także uzbroić się w cierpliwość, że paczka nie dość, że dłużej będzie trochę do nas szła, bo celnicy muszą ją sprawdzić, to jeszcze musimy zapłacić 3 euro cła za każdy przedmiot, każdy jeden przedmiot. Ja się naprawdę cieszę, że moje przesyłki dotarły do mnie przed 1 lipca.
0: A ja cały czas czekam. Zamówiłem 100 sztuk takich opasek uciskowych, popularnych trytytek. No, wydawało mi się, że wyjdzie taniej.
1: 100 sztuk mówisz? No. Olo, no jak ci to powiedzieć?
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: o Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
2: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
3: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
4: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
5: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
6: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
7: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
8: Bo jest tu Politechnika.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Politechnika Bydgoska.
12: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
13: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Toruń budzi się do życia po tym, co się dzieje w naszym mieście. Oj, niektórzy pewnie jeszcze się nie obudzili. A chodzi mi dokładnie o Toffee Fest, ponieważ codziennie są spotkania, codziennie są także imprezy pewnie. No i wczoraj było takie głośne spotkanie z panem Bogusławem Lindą. No, patrzyłam sobie na zdjęcia, bo niestety nie mogłam tam być. No, jak na 74 lata na karku, to pan Bogusław naprawdę dobrze wygląda.
1: Ale jakie 74 lata. Naprawdę doskonale. Wcześniej zresztą wyjątkowy zaszczyt spotkania z panem Bogusławem miał nasz prezydent Paweł Gulewski. Pstryknął sobie nawet taką fociszę tutaj z Francem Maurerem.
0: Piękne selfie na tle Torunia. No, zazdroszczę. Tego akurat bardzo zazdroszczę.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Kinki, Just the Way You Are, to już za nami w Radiu Gra.
1: Ale spokojnie, będzie też coś po polsku. Przed godziną 8:00 Całuj Mnie. Pan Kukiz i zespół Piersi zaśpiewają.
2: Reklama.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
1: Piątek zapowiada się na nieco chłodniejszy w porównaniu do czwartku, ale nadal będzie to spokojny letni dzień w Toruniu. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Na niebie możemy się spodziewać mieszanki słońca i chmur, po południu może pokropić. Dzisiaj w Grodzie Kopernika będzie wiecznie, warunki biometeo są raczej niekorzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
17: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze w radiu Gra w Toruniu na 88 i 8. O 8 zapraszamy na kolejne najświeższe informacje w raporcie, ale też ważne informacje podaje na swoim Facebooku Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu, bo WOPR podał na swoim fejsie takie bezpieczne miejsca do wypoczynku nad wodą w całym naszym regionie.
1: Czyli są to takie miejsca, gdzie plaże albo baseny są po prostu strzeżone i to z nich warto korzystać, a do tego jeszcze w określonych godzinach, abyśmy mogli czuć się nieco bardziej bezpiecznie.
0: Właśnie, nieco, bo i ratownik to oczywiście jedno, ale grunt to również zabierać ze sobą nad wodę zdrowy rozsądek. Niech to będą bezpieczne wakacje.
1: A więcej informacji na portalu gra.fm.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: za chwilę godzina 8, kolejny raport, prognoza pogody. No i oczywiście jeszcze sporo ciekawostek od nas, ponieważ notatki są bogate, bogate w to, co dla was przygotowaliśmy.
1: W ogóle mamy w planie, żeby zostać z wami do 18, nie wiemy, to będzie najdłuższy poranny program chyba.
0: Dzisiaj zasiedzimy się w studiu.
1: Chyba, że Natalia Kawałek będzie nalegała, to wpuścimy ją tuż po 9.
0: Chyba tak.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
4: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
8: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
9: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. T plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Po reklamie.
1: Piątek w kalendarzu, 3 dzień lipca, na zegarach jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na poranny raport. Za nami tragiczne dni nad wodą. Tylko w ubiegły weekend w naszym regionie utonęły 3 osoby. Przedwczoraj informowaliśmy Was o tragedii na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka. Dlatego toruńscy woprowcy apelują, korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk. W Toruniu pod opieką ratowników są m.in. osoby korzystające z basenów letnich na Skarpie przy Szosie Bydgoskiej i na terenie kempingu Trump. W powiecie toruńskim do ostrzyżonych plaż zaliczamy te w Kamionkach Małych, Chełmży, Józefowie i Osieku nad Wisłą. Pełną listę bezpiecznych kąpielisk w województwie kujawsko-pomorskim publikujemy na gra.fm. Zmieniamy temat. Kolejne środki z Brukseli popłynęły do naszego regionu. Podpisano umowy na realizację inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Skorzysta z nich m.in. Ciechocinek. Na co zostanie przeznaczone dofinansowanie?
14: Na rewitalizację Parku Zdrojowego to będą środki na poziomie samego dofinansowania 24 miliony złotych w ramach indywidualnego instrumentu terytorialnego. Tutaj wkład własny gminy jest tylko 15%. I druga inwestycja to jest usunięcie tych nieszczęsnych koryt, które są zlokalizowane w parku tężniowym przy tężni numer 1 i przywrócenie tego historycznego miejsca do lat świetności zgodnie z rekomendacją i konserwatora zabytków i Narodowego Instytutu Dziedzictwa i tutaj dofinansowanie na poziomie 600 tysięcy złotych.
15: Mówił Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Lada chwila absolwenci szkół podstawowych dowiedzą się, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że o 8.30 pojawią się wyniki. Będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
17: Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
15: Zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Trzymamy kciuki.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Zapraszam jeszcze na raport sportowy. Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W kolejnej rundzie Szwajcarzy zagrają z Kolumbią lub Ganą. Te drużyny zmierzą się dzisiejszej nocy. Teraz tenis. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek awansowała do 3 rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała z Czeszką Karoliną Pliskową 6-1, 6-3. Spotkanie trwało 69 minut. Na koniec przenosimy się do Torunia, a tu sporo propozycji dla dzieci, młodzieży, a może i nieco starszych mieszkańców. Na darmowe treningi zaprasza m.in. FC Toruń. Zajęcia wystartują 13 lipca i będą się odbywać w każdy poniedziałek, środę i piątek. Na otwarte zajęcia koszykarskie zapraszają też Katarzynki. Pierwsze treningi prowadzone przez doświadczonych trenerów startują w poniedziałek w hali przy Bema.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
15: Teraz 17 stopni Celsjusza na termometrach w Toruniu. Maksymalnie możemy się spodziewać 21-22 kresek. To kolejny spokojny letni dzień. Piątkowe niebo to mieszanka słońca i chmur. Po południu może pokropić. Dzisiaj w naszym mieście może wiać też silny wiatr, a warunki biometeo są raczej niekorzystne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Co się tak koleżanka cieszy, co się tak uśmiecha? Weekend?
0: No weekend i to w dodatku wolny weekend przede mną.
1: Mój będzie pracujący, jutro się tutaj pojawię, ale za to mój weekend skończy się trochę później niż twój.
0: No właśnie, urlopik się szykuje, ale na szczęście jeszcze dzisiaj jesteś z nami. Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Kolszowski, gramy.
19: Yes! It is not.

0: Boże, w radiu gra na tej fali. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty bardzo wakacyjnej, pełnej słońca również, tak jak tego słońca w ostatnich dniach nie brakowało nad polskim morzem. Mimo wszystko nie było idealne, bo kąpieliska pozamykane. Moi drodzy, jeszcze wczoraj w południe to było blisko 40 kąpielisk, z których nie można było skorzystać. Turyści po prostu nad Bałtykiem nie mogli sobie popływać.
1: A najgorzej było na plażach w zachodniopomorskim. Tu zamkniętych plaż było blisko 30, a to wszystko przez niesprzyjające warunki pogodowe. Wiał silny wiatr, były ogromne fale, no i bardzo niebezpieczne prądy wsteczne. Zakaz wchodzenia do wody, koniec, kropka.
0: Lepiej pod względem pogody wyglądały kąpieliska położone na przykład bliżej Trójmiasta. Tu wcale nie wiało tak mocno.
1: No fal to momentami prawie w ogóle nie było.
0: A i prądy wsteczne też nie były jakimś wielkim zagrożeniem.
1: Ale były za to sinice, dlatego zakaz wchodzenia do wody, koniec, kropka. Tutaj również.
0: Jak to dobrze, że jadąc nad polskie morze zawsze mamy jakiś wybór, prawda?
1: No właśnie, jak zakazują nam wchodzić do wody, to przynajmniej możemy sobie wybrać z jakiego powodu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wam gramy o poranku w Radiu Gra. Zróbcie głośniej teraz. Wcale nie dlatego, że fajny kolejny numer zagramy, ale dlatego, że chcemy powiedzieć o problemach z Lewandowskim za wielką wodą. Dopiero co został zaprezentowany, dopiero co podpisał umowę z Chicago Fire. I co tam się okazuje? Że koszulki sobie nawet lewego kupić nie może.
1: No właśnie, bo ma za długie nazwisko. Na stronie, na której oficjalnie możemy sobie spersonalizować koszulkę, mamy tylko limit 10 znaków, a Lewandowski ma 11 literek.
0: No? Może Lewandowsk albo Lewandowski.
1: Albo po prostu Lewy. Mhm. No, można zostać przy Lewym.
0: Ewandowski też może być.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Czas na weekend? Czas na Auchan!
9: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Mamo, będzie spalony?
13: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra. Hey!

myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88.8. Bardzo serdecznie wszystkich piątkowo pozdrawiamy i zarymuję teraz, zapraszamy, bo trwają konsultacje społeczne dotyczące tego, jak powinna wyglądać dzielnica kreatywna Torunia. Chodzi o ten teren na terenie zajezdni tramwajowej, jakkolwiek to brzmi, to trochę masło maślane, ale wiecie, o co chodzi. Przysienkiewicza. Tam, kiedy to za dokładnie 3 lata znikną tramwaje, miejsce to ma wyglądać zupełnie inaczej. Teraz miasto zadaje sobie pytanie, jak ono ma wyglądać.
1: No, mają być tam koncerty, różne wydarzenia kulturalne.
0: Być może.
1: Dlatego miasto zaprasza nas na spacer psychologiczno-sensoryczny. Który rozpocznie się już jutro.
0: Nie mamy zielonego pojęcia, czym będzie ten spacer, powiem wprost.
1: No i nawet nie wiemy, jak się do niego przygotować.
0: Czy zabrać kanapki, coś do picia, nie wiem, wygodne buty, a może rower.
1: Albo po prostu bilety na tramwaj. No nie wiemy, nikt nigdzie tego nie opisał. Słowem, jest to zagadka, jak czasami to, czy ostatni wieczorny tramwaj pojedzie swoją trasą, czy może wcześniej zajedzie do zajezdni.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Shakira, daj, daj. Pewnie, że dam, dam. A co tam? A co my damy jeszcze od siebie przed dziewiątą?
1: Tak myślę, właśnie mundialowy kolejny także będzie kawałek, ponieważ z tobą nie umiem wygrać. Aha. Myślę, że niektóre drużyny mogłyby to sobie podśpiewać.
0: Na szczęście my tego problemu na mundialu nie mamy.
2: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
3: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
4: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
9: Teraz 17 stopni Celsjusza na termometrach w Toruniu. Maksymalnie możemy się spodziewać 21-22 kresek. To kolejny spokojny letni dzień. Piątkowe niebo to mieszanka słońca i chmur. Po południu może pokropić. Dzisiaj w naszym mieście może wiać też silny wiatr, a warunki biometeo są raczej niekorzystne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
10: To jest Radio Gra. Znajdź

0: dobre granie na antenie Radia Gra. Tak jeszcze przed godziną 9, ale zanim przejdziemy do najważniejszych informacji z kraju, regionu i ze świata, to także najważniejsza informacja z Ameryki, ponieważ gwiazda muzyki pop i zawodnik futbolu amerykańskiego Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie sakramentalne tak, a mieli to zrobić dzisiaj, dopiero wieczorem, dopiero 3 lipca. Coś się wydarzyło, kameralna przysięga została złożona, no a impreza dopiero dzisiaj wieczorem. Jesteś zaskoczony?
1: Trochę tak, ale zastanawiam się, jak ta impreza też będzie wyglądała. Czy będą oczepiny, o której podadzą paszteciki? Czy około 4 poleci, kiedy ranny wstają zorze na przykład? No to są takie, wiesz, rzeczy, których trzeba się trzymać. Mam nadzieję, że Taylor o tym pamięta.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 9, a to oznacza, że w Radiu Gra zbliżamy się do kolejnego raportu. Później trochę o pogodzie będzie, do weekendu też się zbliżamy.
1: Oj, tak, tak, ale jeszcze spokojnie, jeszcze o tym nie myślimy. Na razie troszkę sobie popracujemy. No i za chwilę przywitamy się z naszą Natalką, która jeszcze dzisiaj jest z nami. Także za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
14: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
15: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
16: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
17: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
18: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
19: Po reklamie.
1: Piątek, 3 lipca w kalendarzu i 9 na zegarach. Czas na kolejne wiadomości Radia Gra.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na raport, a zaczynamy od informacji dla kierowców. O 10 ma nastąpić ponowne otwarcie przejazdu przez rondo honorowych dawców krwi od ulicy Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka. MZK w Toruniu informuje, że w związku z tym autobus nocny N91, chodzi o kursy wykonywane przez Kaszczorek, wróci na swoją stałą trasę. Przystanek Witosa będzie ponownie obsługiwany, a przystanek Wyszyńskiego przestanie obowiązywać dla tej linii.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
15: Teraz wracamy do tragicznego zdarzenia w Chełmnie. Jak wiecie z naszych raportów, w styczniu tego roku w jednym z budynków przy ulicy Stare Planty 30-letnia kobieta i jej 3 dzieci śmiertelnie zatruły się czadem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Przyjrzał się mu nasz reporter Artur Stochla.
5: Joanna M. i Adam M., czyli współwłaściciele budynku, zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura zarzuca im m.in. montaż kotła gazowego bez certyfikatu,
12: kursów i brak wymaganych przeglądów. Trzeci oskarżony, Jacek T., odpowie z kolei za poświadczenie nieprawdy przy kontroli kominów. Joannie M. i Adamowi M. grozi do 5 lat więzienia, a Jackowi T. do 8 lat pozbawienia wolności.
15: Sprawę szeroko opisujemy też na gra.fm.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Teraz doniesienia z Trójmiasta. Płonie statek w porcie Gdańsk. Na miejscu w tej chwili 17 zastępów Straży Pożarnej. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zacumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim.
19: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia.
15: To był Michał Krasoń. Na pokładzie było 25 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
15: Dzisiaj na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur. Parasole mogą się przydać, może pokropić. To wieczny dzień w Grodzie Kopernika. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 22 stopnie Celsjusza. Warunki biometeo są raczej niekorzystne. Synoptycy nie przewidują burz, upały na razie będą omijać nasze miasto.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: I to tyle, i to już wszystko od nas na dziś. Pięknie dziękujemy za ten piątkowy raneczek.
1: Dziękujemy, wspólne. Dziękuję również tobie, Olo, że dzisiaj również wstałeś, także jutro wstaniesz
0: jeszcze
1: do pracy.
0: Nie wstać?
1: No, bo wiesz, bo już mogłeś myśleć o swoim urlopie.
0: Oczywiście, że myślę o swoim urlopie. Ale nie żegnam się jeszcze z wszystkimi, znaczy z tobą się żegnam, bo z tobą się jutro nie spotkam, ale ze słuchaczami jak najbardziej. Chyba, że dołączasz jutro do grona słuchaczy i będziesz słuchała od 7.
1: Tak, będę słuchać
0: od 7. No to z tobą też się nie żegnam. Zapraszam cię, Oliwia, jutro od 7.
1: Dziękuję. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski.
1: Do usłyszenia. To już jest koń.

0: Somebody's watching me w Radiu Gra. Nie wiem, kto nas obserwuje, ale jeżeli ktoś nas obserwuje, to mam nadzieję, że wyłącznie w dobrym celu. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 9:00 zaczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie, a więc po poranku rozbudzeni z jakąś kolejną kawą w dłoni lecimy przez ten piątek i byle jakoś dotrzeć do fajrantu. A ten fajrant, moi drodzy, już niedługo, ostatnia prosta.
1: Reklama.
2: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy. Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
13: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
14: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
15: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
16: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
17: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
18: Bo jest tu Politechnika.
19: Bo jest Politechnika Bydgoska.
20: Bo jest Politechnika Bydgoska.
21: Politechnika Bydgoska.
22: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
23: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
24: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
25: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
24: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
27: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to

0: podwójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: jest Radio Kratoruń, to jest Dawid Podsiadło z numerem Sezon, hity pełne słońca, a u nas w Toruniu co? No wiadomo, sezon filmowy trwa, ostatni dzień Bella Toffee Fest, czyli Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, tego najważniejszego w naszym mieście, który trwa, no właśnie, tylko do dzisiaj, ostatnia prosta, ale przed nami wiele fantastycznych spotkań i wiele jeszcze przepięknych filmów do zobaczenia. Dzisiaj między innymi krótka historia o miłości, czy zajęcia dydaktyczne, albo TES, taki pokaz specjalny w CKK Jordanki dzisiaj o godzinie 15. Tych spotkań i tych prelekcji i pokazów przede wszystkim niewiele nam już zostało. Jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej do końca Toffee Festu, ale zdążycie jeszcze na jakiś dobry film, na jakieś dobre kino się wybrać. Więc zaglądajcie na toffeefest.pl i znajdźcie w harmonogramie coś dla siebie. Uwierzcie, że warto, bo następna okazja dopiero za rok.
1: To jest

0: przez te ostatnie upały, to my faktycznie, tak jak w tej piosence, mogliśmy się poczuć jak w dżungli i być może wielu z was miało ochotę ryczeć jak prawdziwy jakiś lew albo tygrys, albo jakiś inny wielki kot, który ma po prostu dość tego wszystkiego, bo nas wszystko drażniło przy tych upałach, ale ochłodzenie do nas idzie, co prawda z tego co czytałam mają powrócić upały, ale no w sumie jest lato, no to czego innego się mamy spodziewać. Ale właśnie, co nas czeka tak dokładnie w tym najbliższym czasie? Prognoza pogody to najnowsza już za parę chwil, a po prognozie pogody grupa The Police, więc bardzo przyjemnie będzie, niezależnie od tego, co nam przepowiedzą synoptycy.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
8: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
7: Chodzi mi o te wypieki.
8: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Po reklamie.
0: Dzisiaj na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur. Parasole mogą się przydać, może pokropić. To wieczny dzień w Grodzie Kopernika. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 22 stopnie Celsjusza. Warunki biometeo są raczej niekorzystne. Synoptycy nie przewidują burz, upały na razie będą omijać nasze miasto.

0: Energia Moc. Tuż przed godziną 10 to Ava Max dodaje nam powera, żeby przez ten piątek nam się łatwiej szło. A czy będzie nam się łatwo szło? Przez piątek i przez weekend w ogóle, to za chwilę będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody, a przy okazji będziemy mieli dla Was jeszcze te najważniejsze newsy. Oczywiście wiadomości z naszego miasta, tak żebyście ze wszystkim byli na bieżąco. Zostańcie blisko. Najnowszy raport punktualnie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jake'u Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajake.pl.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
8: Po reklamie.
9: Mówiłam, że będzie. No i jest. Ten najnowszy raport już teraz w Radiu Gra. Jest punktualnie 10:00. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry. Zaczynamy raport. Zapraszam. Toruńska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nielegalnej wycinki drzew w rejonie Kępy Bazarowej. Przypominamy, do tego zdarzenia doszło na przełomie 2025 i 2026 roku. Sprawie przygląda się Michał Mrozek.
10: Nielegalne działania miały miejsce na terenie objętym ochroną. Wycięto ponad 300 drzew. Mimo przeprowadzonego śledztwa nie udało się wykryć i pociągnąć do odpowiedzialności sprawcy. Prokuratura zaznacza jednak, że organy ścigania nadal interesują się tematem. Niezależnie od tego policja będzie prowadzić postępowanie w sprawie wykroczenia wobec mężczyzny, którego mundurowi zastali na miejscu zdarzenia.
9: Więcej informacji o tej sprawie publikujemy na gra.fm.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: Teraz przenosimy się na drogę krajową numer 15. Wczoraj w Szychowie, czyli na trasie między Toruniem a Kowalewem Pomorskim, doszło do groźnie wyglądającego wypadku. 14-latka poruszająca się hulajnogą elektryczną została potrącona przez samochód dostawczy. Jak przekazała nam aspirant sztabowa Katarzyna Wilangowska z golubsko-dobrzyńskiej policji, dziewczynka zjeżdżała z chodnika w kierunku stacji i wjechała wprost pod nadjeżdżającego Forda. Nastolatka trafiła do szpitala. Po badaniach okazało się, że jej obrażenia nie są poważne. Dziewczynka posiadała kartę rowerową i miała założony kask ochronny, co z pewnością wpłynęło na ograniczenie skutków wypadku.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Na koniec raportu informacje z kraju. Wolne terminy na niektóre badania mają się znaleźć w centralnej e-rejestracji dla szpitali i przychodni. Możemy je sprawdzić m.in. na internetowym koncie pacjenta.
11: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na 2 badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Od 1 sierpnia do centralnej rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa.
9: To był Michał Dobrołowicz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
9: Na horyzoncie nie widać gwałtownych zjawisk pogodowych, ani upałów, ani burz. To kolejny spokojny letni dzień. Na niebie mieszanka słońca i chmur. W najcieplejszym momencie termometry wskażą 22 stopnie. Warunki biometeo są raczej niekorzystne. Po południu może pokropić.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
9: Nie wiem, czy też tak macie, ale moim zdaniem to jest podwójnie dobry dzień. Dobry, bo jest piątek. No i dobry, bo w końcu nie ma upału. Pogoda taka całkiem. Ale obiecuję, nie tylko o pogodzie będziemy gadać. Dobre granie też przed nami. Męskie granie orkiestra.

0: hity pełne słońca. Tak po prostu brzmią wakacje. Iwan i fotonowela w Radiu Gra po 10:00. Ja tymczasem, słuchajcie, no zerkam, co tam się dzieje w internecie, jakie istotne wiadomości, jakie istotne zdarzenia mamy w naszym kraju. No i co tu dużo mówić, pełno jest nagłówków o tym, że kąpieliska oficjalnie rozpoczynają sezon. Ale ja tu widzę jeden podstawowy błąd, tak biorąc pod uwagę tego, ile mamy ostrzeżeń, zakazów, to mam wrażenie, że sezon zaczęły raczej sinice, a nie kąpieliska. Ale z drugiej strony my zawsze też musimy mieć jakiś powód do narzekania, bo bez narzekania to nie są prawdziwe polskie wakacje.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Czas na weekend? Czas na Auchan!
12: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczepcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Marian, patrz, w Media Expert

0: ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: I to jest energia, to jest element w radiu. Po godzinie 10, no pięknie nam się to wszystko składa. Jeżeli właśnie poczuliście energię, poczuliście moc i czujecie, że moglibyście tego wszystkiego przyjąć trochę więcej, to moi drodzy, mam świetną polecajkę. Festiwal Tańca Współczesnego, który już startuje. Młodzieżowy Dom Kultury dzisiaj, jutro, pojutrze, to tam warto zaglądać, bo można się napatrzeć na ludzi, którzy naprawdę ruszają się przepięknie, a przy okazji można też wziąć udział w warsztatach, więc drodzy rodzice, wasze dzieciaki obowiązkowo tam wysyłacie, bo na pewno złapią dużą dawkę inspiracji i kto wie, może się trochę chociaż troszeczkę wyszaleją.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media

0: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka, solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
3: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
4: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
5: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
7: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
8: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest tu Politechnika.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Politechnika Bydgoska.
13: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
14: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
2: O reklamie.
15: Na horyzoncie nie widać gwałtownych zjawisk pogodowych, ani upałów, ani burz. To kolejny spokojny letni dzień. Na niebie mieszanka słońca i chmur. W najcieplejszym momencie termometry wskażą 22 stopnie. Warunki biometeo są raczej niekorzystne. Po południu może pokropić.
0: To jest Radio Gra.

0: Takie niespodziewane połączenia muzyczne to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka się może przydarzyć. Damiano David, Tyla i Nile Rodgers. No pięknie, że złączyli siły i dali nam ten fantastyczny numer Talk to Me. To są hity pełne słońca w Radiu Gra Toruń. A właśnie, a propos słońca, ja wiem, że dzisiaj go troszeczkę mniej, ale mimo wszystko warto się chyba porozglądać za tymi kąpieliskami, gdzie jest bezpiecznie, gdzie pilnują ratownicy i gdzie w upalny dzień można się rozłożyć, a to nas jeszcze czeka. Mamy dla was pełną listę, gdzie w Bydgoszczy, w Włocławku, Grudziądzu, gdzie w okolicach Borów Tucholskich, ale też po prostu w okolicach Torunia, tak najbliżej można się wybrać, które baseny w naszym województwie, ale też które zbiorniki wodne są bezpieczne, są fajne, no i przede wszystkim mają ratowników. Zaglądajcie koniecznie na naszą stronę gra.fm, tam pełna lista strzeżonych kąpielisk, tych najlepszych, najfajniejszych w całym województwie kujawsko-pomorskim, więc no, co tu dużo mówić, zachęcamy trochę do podróży.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Aj.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
16: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit. Po reklamie.
22: Wracamy do Was z kolejnym raportem. Na zegarach 11 w studiu nasi dziennikarze. Nie macie wyjścia. Posłuchajcie, co ważnego się dzieje.
23: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam. Prezydent Torunia reaguje na petycję w sprawie motoparku. Jak już wiecie z naszej anteny, wiosną na biurko Pawła Gulewskiego trafiły zarówno uwagi osób narzekających na hałas, jak i głosy fanów motoryzacji. Rozmawialiśmy z rzecznikiem prezydenta. Co proponuje miasto?
24: Mniejszą liczbę pojazdów na torze jednocześnie, na torze będzie mogło przebywać do maksymalnie 6 pojazdów, co ma zmniejszyć natężenie dźwięku. Na tor będą wpuszczane wyłącznie pojazdy z kompletnym układem wydechowym. Od 2027 roku w niedzielę nie będą organizowane organizowane aktywności driftowe, z wyjątkiem 5-6 zawodów w skali roku.
23: Mówił Marcin Centkowski. Pełną listę propozycji znajdziecie na naszej stronie gra.fm.
0: Wiadomości z regionu.
23: 65 milionów złotych z Unii Europejskiej popłynie do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację pawilonu ekspozycyjnego i stworzenie nowej wystawy stałej.
1: My jesteśmy głównie nastawieni na grupy szkolne, na grupy młodzieżowe, które są w określonej wielkości, więc to są mniej więcej 30 do 40 osobowych grup. I on musi mieć taką przepustowość, żeby taka grupa swobodnie podróżowała przez dzieje w naszym pawilonie i w naszym rezerwacie. Będzie ogłaszany przetarg. Zgodnie z wszystkimi procedurami mam nadzieję, że w tym roku tak zwane pierwsze wbicie łopaty, archeolodzy mówią wbicie szpadla.
23: To był Henryk Dąbrowski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. O innych dofinansowanych projektach z naszego regionu będziemy mówić w kolejnych raportach.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Najlepsze wyniki z języka angielskiego, najmniej punktów z matematyki. Takie są ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Co jeszcze zwraca uwagę?
2: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku.
23: Wyniki prześledził Michał Dobrołowicz. Kolejny spokojny letni dzień w Toruniu, jeśli chodzi o pogodę. Na niebie mieszanka słońca i chmury. 22-23 stopnie to maksymalne wskazania, które zobaczymy dzisiaj na termometrach w naszym mieście. Warunki biometeo są raczej niekorzystne. Synoptycy nie zapowiadają gwałtownych zjawisk pogodowych, niewykluczone są jednak przelotne drobne opady deszczu po południu.
22: Witam po 11:00 w piątkowe popołudnie, czyli wiemy.
8: Jest dobrze, jest naprawdę nieźle, skoro dotrwaliśmy do 11:00, to teraz powinno być już z górki, prawda?
22: Musi być, musimy się już powoli wdrażać w weekend, powoli się relaksować. To proszę bardzo, pan, który na relaksie zna się jak nikt inny, Mika, relax, take it easy, weźcie to sobie do serca.

0: Każdy zna Last Christmas, każdy zna Wake Me Up Before You Go Go, ale czy znacie to? I'm Your Man, bardzo przyjemny numer od grupy Wham. Naprawdę przezdolni ludzie tyle pięknej muzyki nam dali. No trzeba to po prostu grać. Słuchajcie, Radia Gra Toruń. Tutaj oczywiście gramy wam takie hity pełne słońca. Bardzo przyjemne na piątkowe przedpołudnie i popołudnie też, na każdą porę dnia i nocy, ale przy okazji podrzucamy wam różne ciekawostki i propozycje miłego spędzenia czasu. I tym razem mam dla was propozycję, żeby wybrać się na kino plenerowe. Klasyka pod gwiazdami, to brzmi dobrze. Jutro godzina 21, okazja, żeby zobaczyć najszybszą komedię wszechczasów, czyli film Generał, wersja odrestaurowana w 4K, więc no, co tu dużo mówić, lepszej okazji, żeby ten film zobaczyć, mieć nie będziecie. Zaglądajcie śmiało, kino 1410 na kameralne patio, tutaj serce toruńskiej starówki, tutaj wielkie kino, fantastyczne kino jest prezentowane, a więc zaglądajcie śmiało. Kino 1410 1410. Tu znajdziecie szczegóły.
1: Reklama.
2: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudryńscy deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudryńscy deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50%.

0: 20% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Matę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Ten numer ma już 14 lat. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. W radiu gra, takie melodie wam podrzucamy. Numer, który z jednej strony, no właśnie, ma już kilkanaście lat na karku, a z drugiej w tym roku powrócił i ponownie jest wielkim hitem, ponownie podbija listy przebojów. No cóż zrobić, niektóre numery tak po prostu już mają, że wracają do nas jak bumerang, ale ten bumerang jest bardzo, bardzo przyjemny. Tymczasem przed nami numer letni, wakacyjny, hity pełne słońca, takie wam gramy, ale numer, który, kto wie, być może też kiedyś do nas jeszcze powróci. Ostatnio go słyszałam na TikToku, także mam nadzieję, że faktycznie stanie się jakimś trendem. Posłuchajcie, co to dla was mamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Tak, wakacyjnej wokalistki to chyba drugiej nie ma. Donna Summer, Hot Stuff. Gramy.

0: tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: To kolejny spokojny letni dzień w Toruniu, jeśli chodzi o pogodę. Na niebie mieszanka słońca i chmury. 22-23 stopnie to maksymalne wskazania, które zobaczymy dzisiaj na termometrach w naszym mieście. Warunki biometeo są raczej niekorzystne. Synoptycy nie zapowiadają gwałtownych zjawisk pogodowych, niewykluczone są jednak przelotne drobne opady deszczu po południu.
15: To jest Radio Gra.

0: to dla wszystkich tych, którzy potrzebują motywacji, dawka motywacji od zespołu Feel. No, Piotrek Kupicha nam tu pięknie wyśpiewał, że pokaż, na co cię stać. Można jeszcze przez chwilę pokazywać, a później to już naprawdę odpinamy wrotki i zajmujemy się relaksem weekendowym. Tego nam wszystkim życzę. Ale zanim to się wydarzy, to na pewno mamy dla was jeszcze najnowszy raport punktualnie od 12. Nasi dziennikarze się tutaj zameldują, więc bądźcie blisko, to już za parę chwil.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
12: O, adres taki egzotyczny.
13: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
12: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
9: Po reklamie.
0: 12. Samo południe. Mamy 3 dzień lipca, no i sprawdzamy najważniejsze wiadomości właśnie na ten moment.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Na początku mamy informacje dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku odcinek ulicy Krasińskiego od Kochanowskiego do Reja zostanie zamknięty dla ruchu. Powód to prace przy nowej nawierzchni jezdni. Utrudnienia potrwają tydzień. Drogowcy apelują do osób, które zostawiły auta na tym odcinku, o przyparkowanie ich przed rozpoczęciem robót, tak by umożliwić sprawne i bezpieczne prowadzenie prac.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: Teraz przenosimy się do Ciechocinka. Miasto otrzymało 24,5 miliona złotych z Unii Europejskiej na 2 inwestycje. Mowa o parku tężniowym i parku zdrojowym.
16: Robimy tą ostatnią część parku zdrojowego.
2: rozwojowego. Będzie to nowoczesny park, odmienny od tej części historycznej, bo tak zdecydował konserwator zabytków. Co ważne, powstanie największy plac zabaw dla dzieci w Ciechocinku. On będzie zlokalizowany z lewej strony, czyli przy ulicy Warzelnianej. I będzie to miejsce dla rekreacji, ale także i odpoczynku z nowymi aranżacjami zieleni, nowych kwiatów, nasadzeń, ławek. Pojawi się też w tym miejscu najprawdopodobniej mini tężnia, która będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych.
15: Mówił Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: 54 punkty na koncie i egzamin na prawo jazdy. To czeka posła Łukasza Mejzę za popełnione wykroczenia drogowe. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego trafił już do starosty zielonogórskiego.
16: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
15: To był Krzysztof Zasada.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
15: Maksymalnie 22 stopnie, mieszanka słońca i chmur, umiarkowany miejscami silny wiatr. Tak w kilku słowach można opisać dzisiejszą pogodę w Toruniu. Warunki biometeo są raczej niekorzystne, pod koniec dnia mogą się zmienić w obojętne. Weekend to również okolice 20 stopni w ciągu dnia, w niedzielę możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Piątkowe popołudnie. No to jest piękna perspektywa. Cała sobota, cała niedziela przed nami. No i to piątkowe popołudnie też dopiero się zaczyna, więc no, moi drodzy, weekend. Dobra, wiem, że weekendu jeszcze nie ma, ale już możemy o nim ciepło myśleć. Tak jak ciepło wam gramy. Kygo, Khalid i Griffin na początek 12.

0: Kolejny piękny duet. Bardzo lubię do niego wracać i coś czuję, że wam też się podoba. Elton John i Kiki D. Tego numeru chyba się po prostu nie da nie lubić. Don't go breaking my heart. Proszę bardzo, nie łam mi serca. Taki jest plan na dzisiaj. Ja wam serc nie będę łamać. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę uda mi się te serca wręcz podbudować. A szczególnie tym, którzy dzisiaj obchodzą urodziny, bo sprawdziłam, jacy to są ludzie. Człowiek urodzony 3 lipca jest tak, ogromnie towarzyski, wesoły, skory do rozrywki, a więc przy okazji jest spora szansa na to, że jeżeli dzisiaj wyjdziecie w miasto, to właśnie tam będzie ktoś urodzony 3 lipca. Raz, że będzie obchodził swoje urodziny, a dwa, no po prostu lgnie do ludzi i chce być w centrum. Do tego człowiek 3 lipca urodzony ma wielkie ambicje, co go wyróżnia na tle otoczenia, a przy okazji często przejawia jakieś zdolności artystyczne. Więc a propos ze znanych urodzonych 3 lipca artystów, mamy Jana Machulskiego, czyli absolutnie wybitnego polskiego aktora i filmowego, i teatralnego, i reżysera, i pedagoga, Toma Cruza, Dorotę Pomykałę, Janusza Józefowicza, Dorotę Masłowską, Melę Koteluk, czy Laura Branigan. No proszę, jakie piękne, zacne grono nam się tutaj zebrało. Jeżeli wy też w tym gronie jesteście, to oczywiście 100 lat, 100 lat. Najlepszego!
1: Reklama. Dorimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
4: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
3: Chodzi mi o te wypieki.
4: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz

0: piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla Ciebie za 3,99. Zapraszamy!
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra. A ty ze mną...

0: Roxette i The Big L w Radiu Gra Toruń. Piosenka o wielkiej miłości. I teraz też wokół miłości będziemy krążyć, ale miłości nie do drugiego człowieka, a do zwierzaka, no bo psiaki to są te zwierzaki, które potrafią niesamowicie skraść nasze serducha. No i jest okazja, żeby Dzień Psa, który był w tym tygodniu, no właśnie, poświętować w weekend. Zaprasza do siebie schronisko dla zwierząt. To nasze toruńskie, Przybyszewskiego 3. Tutaj będzie na nas czekała cała masa psiaków, ale też przy okazji sporo atrakcji, bo będzie na przykład kiermasz książek. Atrakcja, która na stałe się już wpisała w te schroniskowe imprezy, no bo można przy okazji zrobić dobrego też coś dla siebie, tak pod kątem intelektualnym. Zaglądajcie śmiało, jeżeli macie ukończone 18 lat i chcielibyście wyprowadzić psiaka, troszeczkę pomóc na miejscu i zrobić coś fajnego, to zaglądajcie w najbliższą niedzielę od 12 do 14, a poszczegóły odsyłam Was na Facebooka Schroniska dla Zwierząt, tego naszego toruńskiego, bo tutaj konkrety na Was czekają.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Chętnych podobno jest bardzo dużo, więc trzeba być cierpliwym, ale każdy, kto będzie chciał wyprowadzić psiaka, będzie miał taką możliwość, więc zaglądajcie śmiało do schroniska, a wcześniej na Facebooka. A teraz Dub Dogs, czyli też taki psi klimat.

0: Man, Little Talks. Numer taki lekko folkowy, fantastycznie wakacyjny, wpisujący się dobrze w piątkowe popołudnie, bo to już popołudnie piątkowe, tak jest. Słuchacie Radia Gra i mimo, że mamy wakacje, czas urlopów, no i wiadomo, dzieciaki mają wolno od szkoły, no to mamy newsa ze szkołą związanego. Rewolucja w przedszkolach i podstawówkach. Nasi posłowie, nasz Sejm uchwalił już ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Szkoda, że zrobili to teraz, bo dzieciaki przez to będą miały trochę zepsute wakacje. No chyba, że rodzice im nie przekażą i powiedzą dopiero 1 września.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian?
9: Hmm?
8: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Maksymalnie 22 stopnie, mieszanka słońca i chmur, umiarkowany miejscami silny wiatr. Tak w kilku słowach można opisać dzisiejszą pogodę w Toruniu. Warunki biometeo są raczej niekorzystne, pod koniec dnia mogą się zmienić w obojętne. Weekend to również okolice 20 stopni w ciągu dnia, w niedzielę możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: No i to się nazywa Fajne Słoneczne Granie, hity pełne słońca. No i odświeżony hit, mocno odświeżony. Felix Jen wziął się za kaskadę, zaprosił ją, no i nagrali jeszcze raz Boy You Turn Me i gra to fantastycznie, brzmi to fantastycznie, z odrobiną nostalgii, ale też z dużą dawką dobrej energii, dobrego słońca. I kto wie, być może ten numer was nawet zachęcił do tego, żeby pójść na jakąś imprezę, niewykluczone. Piękny weekend przed nami, dużo dobrego was czeka, z całą pewnością. Ja tymczasem powoli się już żegnam, ale zostawiam was w dobrych rękach i z obietnicą, że grane będzie porządnie, po piątkowemu. Marcin Wiśniewski już za chwilę przejmuje stery radia. Przedtem jeszcze o 13 usłyszycie najnowszy raport, wszystko co istotne i najnowszą prognozę pogody. Taki pakiet informacyjny dla was mamy. A ja już teraz się żegnam z wami. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za ten tydzień. Słyszymy się w kolejnym, a po drodze życzę wam jeszcze pięknego tygodnia. Trzymajcie się, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
17: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
18: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaultorun.pl.
20: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
21: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: Mamy piątkowe popołudnie, 13 na zegarach. To jest Radio Gra, czas na najnowszy serwis informacyjny.
24: Jest akt oskarżenia po śmierci matki i trojga dzieci w Chełmnie. Od tego tematu z regionu zaczynamy raport Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam. Jak wiecie z naszych wiadomości, w styczniu tego roku zmarła 31-letnia kobieta i jej troje dzieci. Rodzina zatruła się tlenkiem węgla. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Tej sprawie przyjrzał się nasz reporter Artur Stochla.
25: Joanna M. i Adam M., czyli współwłaściciele budynku, zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura zarzuca im m.in. montaż kotła gazowego bez certyfikatów i brak wymaganych przeglądów. Trzeci oskarżony, Jacek T., odpowie z kolei za poświadczenie nieprawdy przy kontroli kominów. Joannie M. i Adamowi M. grozi do 5 lat więzienia, a Jackowi T. do 8 lat pozbawienia wolności.
24: Więcej informacji na gra.fm. Zmieniamy temat. Prezydent Torunia proponuje kompromisowe rozwiązania dotyczące motoparku przy Łukasiewicza. To efekt petycji, które trafiły do urzędu wiosną tego roku. W jednej mieszkańcy skarżyli się na hałas, w drugiej fani motoryzacji bronili obiektu. Paweł Gulewski proponuje m.in. ograniczenie aktywności toru do wybranych dni i godzin oraz brak wydarzeń driftowych w niedzielę z pewnymi wyjątkami. Być może zostaną też podjęte inne działania, o nich mówi rzecznik prezydenta.
26: Paweł Gulewski przekazał dyspozycję
1: propozycję, aby podczas projektowania czwartego etapu trasy średnicowej przeanalizować możliwość i uwzględnić budowę ekranów akustycznych.
24: Mówił Marcin Sędkowski.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
24: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang, który kradł samochody w Belgii i Francji, legalizował je w Czechach, a następnie sprzedawał w Polsce. 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej odpowie teraz przed sądem.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego Centrum Rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl
24: 22-23 stopnie na termometrach to maks, na który możemy dzisiaj liczyć w Toruniu. Na niebie raz dominują chmury, raz pojawia się więcej słońca i tak też będzie w kolejnych godzinach. Może pokropić. Warunki biometeo są raczej niekorzystne, chociaż bliżej wieczora będą zmierzać w stronę obojętnych. W weekend w naszym mieście podobne temperatury, za to więcej chmur, w niedzielę przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego Centrum Rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl
23: Piątek, piąteczek, piątunia. Wiem, że już dzisiaj mogło to paść. Mogło, wiadomo, piątek to zupełnie inny klimat, prawda? Szczególnie, kiedy ktoś na przykład w poniedziałku zaczyna urlop, no to wiem, co tam się w tych głowach musi dziać. Kłaniam się, dzień dobry, jesteśmy z wami. Ludzi pracy też pozdrawiamy, dodając dużej dawki muzycznego słońca. Za chwilę u nas Jennifer Lopez na początek i Topic. Marcin Wiśniewski, witajcie.

0: to sprawdzamy i pytamy.
1: Ja jestem kucharzem. To pan raczej się nie obawia, że sztuczna inteligencja kiedyś pana wygryzie?
2: No, raczej nie.
1: A które zawody mogą pierwsze wyginąć w takim razie?
2: Nie mam pojęcia. Wie pan, nie zastanawiałem się nawet.
1: O, dziennikarze!
3: Jesteśmy analitykami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
1: Czy boicie się, że sztuczna inteligencja taki zawód, taką profesję może zastąpić?
3: Myślę, że będzie jej ciężko, ale gdzieś z tyłu głowy, to dużo teraz się o tym mówi, jest taka obawa.
4: Są próby, jest trend w tę stronę, ale myślę, że jest jakaś granica, powyżej której AI sobie po prostu nie poradzi z tą pracą.
0: A tak, pewnie coraz częściej będziemy zmagali się albo zastanawiali się, czy oby na pewno nasza praca nie zostanie zastąpiona, odpokuje w niemalowane. Oby tak się szybko nie stało.
5: Reklama.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Czas na weekend? Czas na Auchan!
17: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
22: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
21: No sam zobacz.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Księżniczka z Barbadosu, czyli Liana w Radiu Gra Don't Stop the Music. No to gramy dalej za chwilę. Teraz jednak zaglądamy na Open Air, jeden z największych polskich festiwali w tym roku. Po raz pierwszy pokazuje także koncerty na żywo i to w telewizji publicznej. Dziś, słuchajcie, legenda brytyjskiej sceny, czyli The Cure o godzinie 21 na antenie jedynki TVP Kultura i TVP Polonia. Będzie można ten koncert zobaczyć z transmisji na żywo. Jutro Edison Ray o 18.15, no i Teddy Swims o godzinie 20.00. To kolejna transmisja, która będzie powoli zamykała tę część transmisyjną, która od środy w zasadzie trwa na antenach nadawcy publicznego. I to się mocno chwali.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ma.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
2: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: 22-23 stopnie na termometrach to maks, na który możemy dzisiaj liczyć w Toruniu. Na niebie raz dominują chmury, raz pojawia się więcej słońca i tak też będzie w kolejnych godzinach. Może pokropić. Warunki biometeo są raczej niekorzystne, chociaż bliżej wieczora będą zmierzać w stronę obojętnych. W weekend w naszym mieście podobne temperatury, za to więcej chmur, w niedzielę przelotne opady deszczu.

0: Wiktor Wanigura, 4 pory roku w Radio Gra. Fani kolarstwa wiedzą, że już w najbliższą sobotę startuje najbardziej znany, uznany i największy kolarski wyścig świata, czyli Tour de France. Wielka pętla wystartuje po raz 113, no i nie zabraknie polskich akcentów. W tym roku wystąpi, pojedzie w wyścigu dwóch naszych reprezentantów, czyli Kamil Gratka i legenda już polskiego kolarstwa, ale także i światowego, czyli Michał Kwiatkowski, za których to będziemy trzymali kciuki, bo to 3 tygodnie ścigania po największych ekstremalnych górach, trasach. Krótko mówiąc, Tour de France. Da się lubić, da się oglądać. No i będziemy trzymali kciuki za naszych reprezentantów. A tytuł broni nie kto inny jak Tadej Pogaczar. Emocje gwarantowane.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaultorun.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Mamo! Będzie spalony?
16: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Po reklamie.
19: Mamy 14, mamy też dla was kolejny serwis informacyjny w Radio Gra, sprawdzając, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Czas na raport.
20: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Wracamy do tematu nielegalnej wycinki w Toruniu. Jak wiecie z naszej anteny, na przełomie grudnia i stycznia z okolicy Kępy Bazarowej zniknęło ponad 300 drzew. Prokuratura poinformowała teraz o umorzeniu śledztwa. Sprawie przygląda się Michał Mrozek.
21: Nielegalne działania miały miejsce na terenie objętym ochroną. Wycięto ponad 300 drzew. Mimo przeprowadzonego śledztwa nie udało się wykryć i pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę. Prokuratura zaznacza jednak, że organy ścigania nadal interesują się tematem. Niezależnie od tego policja będzie prowadzić postępowanie w sprawie wykroczenia wobec mężczyzny, którego mundurowi zastali na miejscu zdarzenia.
20: Więcej informacji o przeprowadzonym śledztwie publikujemy na gra.fm.
22: Wiadomości z regionu.
20: Teraz przenosimy się do Rogówka pod Toruniem. Po latach apeli i protestów mieszkańców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę nowego chodnika przy drodze krajowej numer 15. Projekt przewiduje także budowę dwóch przejść dla pieszych, zatok autobusowych oraz indywidualnych zjazdów do posesji. Inwestycja ma być gotowa w listopadzie tego roku. Przypominamy, w październiku ubiegłego roku w Rogówku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął pieszy potrącony przez samochód. To nie był odosobniony przypadek, bo w tym miejscu dochodziło wcześniej do innych śmiertelnych zdarzeń.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Koniec z salonikami VIP w szpitalach, zapowiada premier Donald Tusk. Przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia.
1: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
20: Szef rządu postawił też ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ. Jeśli nie zaproponują do wtorku rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, stracą pracę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
20: Na niebie sporo chmur, wiatr umiarkowany, miejscami silny. Dzisiejsza pogoda w Toruniu to kolejny dzień odpoczynku po ostatnich upałach. Na termometrach okolice 20 stopni i tak też będzie przez cały weekend. W niedzielę mogą się przydać parasole, niewykluczone są przelotne opady deszczu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
19: Piątkowe popołudnie da się lubić, z każdą kolejną godziną będzie coraz łatwiej, coraz lepiej, mam nadzieję, że coraz przyjemniej. Kłaniam się, witajcie słonecznie, zaczniemy tę godzinę, Dawid Podsiadło u nas i Sezon, a później The Weekend, a propos czasu, do którego się zbliżamy. In Your Eyes, Marcin Wisiewski, kłaniam się ponownie, witajcie.

W Radiu Gra Toruń klimat lat 90. jeszcze niejednokrotnie będzie u nas dzisiaj wracał, a my teraz wracamy do Święta Psa. No, kilka dni temu było celebrowane, także i w Toruniu, słuchajcie, w niedzielę będzie można wyprowadzić psiaka ze schroniska w naszym mieście w samo południe. Akcja Wyprowadź Psa dla wszystkich chętnych na spacery z podopiecznymi. Być może to będą spacery już tylko w jedną stronę do waszego domu, tak aby psiaki znalazły swój nowy dom. Psa na spacer dostanie osoba, która ukończyła 18 lat, oczywiście, chyba że jesteście pod opieką osób dorosłych, pełnoletnich, wówczas jest też na to szansa. Niech to będzie miłość od pierwszego mrdnięcia, tudzież szczeknięcia. I tego wam życzymy, a przede wszystkim psiakom z naszego toruńskiego schroniska.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Przegląd propozycji na weekend w naszym mieście zaczynamy od pilatesu pod chmurką w Parku Glazja. W niedzielę 5 lipca o godzinie 10 będzie można powyginać śmiało ciało. Zaglądamy też do toruńskich Jordanek, bo tam dwa dni z klasyką w ramach festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. No na przykład w sobotę Virtuozeria Absolutna, czyli Virtuozeria i Wyobraźnia, Rossini, Mozart, Williams, Killer w repertuarze, a dzień później w tym samym miejscu będzie można zobaczyć koncert na 6 fortepianów. Polecamy. Powoli także zmierzamy do finału festiwalu Bella Toffee Fest. Dzisiaj o 22 na dziedzińcu ratusza w ramach kina pod chmurką Sirat. Polecamy. A na koniec propozycja dla najmłodszych jutro w samo południe w Teatrze Baj Pomorski Śpiąca Królewna.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: moim subiektywnym rankingu ulubionych zachrypniętych głosów głos Roda Stewarta jest tam zdecydowanie wysoko. Jan Tarks za nami, a jeszcze w tej godzinie zaśpiewamy sobie z T-Love o tym, że chłopaki nie płaczą. Wcześniej najnowsza prognoza pogody w Radiu Gra.
1: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No, sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: O reklamie.
22: Na niebie sporo chmur, wiatr umiarkowany, miejscami silny. Dzisiejsza pogoda w Toruniu to kolejny dzień odpoczynku po ostatnich upałach. Na termometrach okolice 20 stopni i tak też będzie przez cały weekend. W niedzielę mogą się przydać parasole, niewykluczone są przelotne opady deszczu.

Uzupełniając jeszcze serwis Radio Gra Poleca, zapraszamy Was na rajd rowerowy, który startuje jutro o godzinie 10.30 spod basenów letnich na bydgoskim Przedmieściu. Przyjeżdżacie, startujecie, a tematem przewodnim tego sportowego rajdu rowerowego będzie Towarzystwo Sportowe Sokół sprzed lat, więc no, będziemy też zahaczali o wyjątkową, piękną historię. Na trasie opowiadać tę historię będzie wyjątkowy gość, którym jest przewodnik Paweł Bukowski. Przyjeżdżajcie, zapraszamy. Start 10.30 o rajdzie. Jego trasie też napisaliśmy na portalu gra.fm.

0: pełne słońca.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
8: Tanie tutaj jest stokrotka.
10: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
11: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Już 15, piątkowe popołudnie, a to oznacza, że przed nami ostatnie lokalne wiadomości w Radiu Gra.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na raport. A zaczynamy od informacji w sprawie motoparku w Toruniu. Jak wiecie z naszej anteny, wiosną na biurko prezydenta Torunia trafiły dwie petycje. Jedna złożona przez mieszkańców, którzy skarżyli się na hałas, i druga, w której użytkownicy toru domagali się utrzymania dotychczasowej działalności. Paweł Gulewski stawia na kompromis, motopark zostaje, ale zaplanowano pewne zmiany. O szczegółach rzecznik prezydenta.
16: Do końca 2026 roku w niedzielę jazdy będą odbywały się wyłącznie w godzinach 9-16 i będą odbywały się one na mokrej nawierzchni, co ma na celu ograniczenie pisku opon. Dodatkowo funkcjonowanie torów od poniedziałku do soboty będzie realizowane w godzinach od 9 do 17, za wyjątkiem jakichś imprez masowych, które mogą odbywać się w motoparku. Natomiast musimy przypomnieć, że wcześniej takie jazdy mogły odbywać się od godzin porannych do godzin wieczornych i co ważne, po godzinie 17 z toru będą mogli korzystać wyłącznie niehałaśliwi, tak powiedzmy nazwijmy ich użytkownicy, to m.in. motocykliści czy rowerzyści.
15: Mówił dla Radia Gra Marcin Centkowski. Pełna lista proponowanych zmian jest na gra.fm.
0: O tym piszemy na naszym portalu.
15: Już za kilka dni w Krobi pod Toruniem rozpoczną się prace drogowe na trzech ulicach. Wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz podpisał umowę na przebudowę Baśniowej, Misia Uszatka oraz Żwirka i Muchomorka. W ramach inwestycji powstanie ponad 700 metrów nowych asfaltowych dróg. Wartość zadania to ponad 460 tysięcy złotych. Zgodnie z zawartą umową przebudowa powinna się zakończyć do 1 listopada tego roku.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
15: W Polsce dominują sprzedawcy. Stanowią ponad 5% populacji. GUS opublikował nowe dane o rynku pracy. Kobiety najczęściej są związane z sektorem opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wśród mężczyzn mamy zawody wymagające siły fizycznej. Dominują górnicy, murarze, operatorzy maszyn rolniczych i dekarze.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Czas na raport sportowy. W trzech ostatnich meczach 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata zabraknie przedstawiciela z Europy. Uwagę kibiców skupi na sobie lider klasyfikacji strzelców, czyli Messi. Argentyńczyk w tegorocznym turnieju zdobył już 6 goli i z 19 trafieniami prowadzi w rankingu wszechczasów. Po czwartkowych meczach zajętych jest już 13 miejsc w czołowej 16 turnieju. O ostatnie 3 Australia zagra z Egiptem o 20, Argentyna w Miami zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, ten mecz o północy, a Kolumbia z Ganą start o 3:30 polskiego czasu. Kończymy zapowiedzią żużlowego meczu 11 kolejki PGE Ekstraligi. Przed nami derby. Toruń pojedzie do Grudziądza. Niedzielny mecz rozpocznie się o 19:30.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Warunki biometeo są dzisiaj w Toruniu niekorzystne, będą zmierzać się w stronę obojętnych. Przez cały dzień na niebie mamy sporo chmury, czasami pojawiają się miejscowe przejaśnienia na termometrach okolicy 20 stopni. Weekend zapowiada się podobnie, w niedzielę warto mieć przy sobie parasol, może przelotnie padać.
14: Piątkowe, szczególnie te piątkowe wakacyjne popołudnia rządzą się swoimi prawami, więc mam wrażenie, przynajmniej w redakcji naszej radiowej jest dzisiaj odrobinę lżej. I takiego klimatu też wam życzę. U nas Robert Miles na początek po trzeciej i Shakira prosto z mundialu. Marcin Wiśniewski, witajcie ponownie. Dzień dobry.

0: szybki wypad nad Hel? Czemu nie? Albo być może w Bory Tucholskie? A i owszem, można. Sięgamy do siatki połączeń, która od 27 czerwca wystartowała. Można latarnikiem prosto z Bydgoszczy dotrzeć właśnie na Hel, albo borsukiem z Torunia do Czerwka przez Leń, gdzie piękne okoliczności przyrody są w zasadzie na każdym kroku.
1: Jeżeli chodzi o latarnika i jeżeli chodzi o borsuka, one jeżdżą codziennie. Natomiast jeżeli chodzi o rybitwę, czyli połączenie do Kołobrzegu, ono jest połączeniem weekendowym i będą wszystkie te trzy połączenia, będziemy je kontynuowali przez cały okres wakacyjny, czyli cały lipiec i cały sierpień.
0: A do korzystania z wakacyjnych połączeń kolejowych zapraszała Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek naszego województwa.
2: Reklama.
3: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
4: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
3: Chodzi mi o te wypieki.
4: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To pewne. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: To jest

0: O superbohaterach Måns Zelmerlöw, człowiek ze Szwecji w Radio Gra. A w oczekiwaniu na trzecią część Dirty Dancing, bo ta już jest oficjalnie zapowiedziana od kilku dobrych miesięcy, my zagramy o jeden z tych najbardziej kultowych numerów i to już za chwilę Eric Carmen w Radio Gra. Wcześniej najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
14: Po reklamie.
15: Warunki biometeo są dzisiaj w Toruniu niekorzystne, będą zmierzać w stronę obojętnych. Przez cały dzień na niebie mamy sporo chmury, czasami pojawiają się miejscowe przejaśnienia na termometrach okolicy 20 stopni. Weekend zapowiada się podobnie, w niedzielę warto mieć przy sobie parasol, może przelotnie padać.
16: To jest Radio Gra.

0: Rywalizacja Puchar Rowerowej Stolicy Polski Toruń kończy oficjalnie na 21. miejscu, co jest już dużo lepszym wynikiem niż to bywało w historii. Wykręciliśmy też rekordową ilość przejechanych kilometrów. 347 707 dokładnie tych kilometrów wykręcili toruńianie, czyli 2,5 raza więcej niż przed rokiem. No cóż, 21. miejsce wśród 57 miast prezydenckich. Poprawiamy swoją pozycję aż o 19 miejsc. No, jest to zdecydowany progres, ale za rok może być jeszcze lepiej. Może pierwsza dyszka? Byłoby fajnie. Poszczegóły odsyłam Was na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zostaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Panie, panowie, to już 16:00, to jest popołudnie z Radiem Gra. Czas zatem na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
14: Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W pomieszczeniu działu kadr uczelni zatrzymano cudzoziemca. O zdarzeniu poinformowano służbę. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co udało ci się ustalić?
15: W nocy wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków należących do Akademii. Przez okno do wewnątrz dostał się mężczyzna, którego ochroniarze sami zatrzymali. Wezwano na miejsce policję i żandarmerię. Wstępne ustalenia wskazują na to, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej, najpewniej Kolumbii. Informacji, które uzyskałem, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto dodać, że na Litwie w zeszłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym.
14: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk, pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
16: Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji.
4: ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
14: Mówił premier Donald Tusk. W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji, wymierzonymi w Polskę lub w któreś z państw bałtyckich. Celem Rosjan, działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy, atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przy szkole podstawowej numer 47 we Wrocławiu jest Martyna Czerwińska.
12: Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
16: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
12: Lubisz się uczyć?
16: Lubię.
12: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
18: Okolice 20 stopni teraz na termometrach w Toruniu. Temperatura będzie spadać. W nocy zobaczymy 15 kresek. W weekend możemy się spodziewać podobnych temperatur, ale będzie więcej chmur. Pod koniec tygodnia warto mieć przy sobie parasol. Niedziela upłynie nam pod znakiem przelotnych opadów deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
13: Popołudniowy ruch w mieście coraz większy, czyli 16 staje się faktem, a to znaczy, że wielu z nas także kończy swoje działania w pracy, no i powoli możemy także otwierać weekend, kolejny wakacyjny weekend. Kłaniam się, dzień dobry, Justin Bieber, Nicki Minaj na dobry początek, a później zawsze piękni młodzi, Backstreet Boys. Marcin Misiewski, witam was ponownie.

0: Mieli być kiedyś konkurencją dla Modern Talking. Nazywają się Bad Boys Blue, You Are Woman w Radiu Gra. No, disco lat 80., no, początku lat 90. Nie jest złe, prawda? Teraz będzie o żużlowych emocjach, bo wszystkie oczy pewnie Torunian będą zwrócone na Grudziądz w najbliższą niedzielę. To będzie hit kolejki PG Ekstraligi tej 11. rundy, która dziś, nawiasem mówiąc, się zaczyna. No, emocji też brakować nie będzie, bo w Lesznie Wrocław powalczy o zwycięstwo, a może o bonusa. Lublin zmierzy się z Gorzą na własnym torze, no a w Grudziądzu derby, czyli GKM kontra Press Toruń, Mistrzowie Polski. To spotkanie już w niedzielę o 19.30. Wszystkie ręce żużlowe na pokład. Trzymamy kciuki kibicowsko też, bo silna reprezentacja wybiera się do Grudziądza. 19.30 ten mecz już w najbliższą niedzielę. Emocje, wiadomo, gwarantowane.
1: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki i wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.

0: na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.

0: www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: to w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od drifterów, którzy w ten weekend opanują nasze miasto, dokładnie motopark. Będzie głośno. No i zapach spalonej gumy będzie unosił się wysoko. Prime, strefa specjalna, do tego food trucki, do tego oczywiście mnóstwo atrakcji z motoryzacją w roli głównej. Będzie czekało na tych, którzy odwiedzą Drift Open 2026, a zawody wystartowały już dziś i potrwają przez cały weekend. Przed nami Festiwal Tańca Współczesnego, czyli Strefa Ruchu, to w Młodzieżowym Domu Kultury. Propozycja także na dzisiaj na godzinę 18.30. Jutro jedziemy sportowym rajdem rowerowym, basen letni, Bydgoskie Przedmieście, start 10.30. A jeżeli chodzi o kulturę, no to przede wszystkim mamy Bellatofi Fest Festival z finałem w postaci gali zamknięcia, ale też i kolejnymi filmami, które można w Toruniu zobaczyć. Jutro 18 w ramach festiwalu Nowa Muzyka i Architektura, Virtuozeria i Wyobraźnia w repertuarze Rossini, Mozart, Williams i Killer w Jordankach. Dzień później w tym samym miejscu koncert na 6 fortepianów. Akcja Wyprowadź Psa to propozycja na niedzielę w samo południe w Toruniu.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Pan Dawid finalizuje swoją trasę obrotową po największych stadionach w naszym kraju. I co jak co, ale pan Dawid to zawsze wie, którą stronę iść, żeby było dobrze. A za chwilę u nas multiinstrumentalista, który nazywa się Mike Oldfield. Facet potrafi zagrać na ponad 20 kilku instrumentach. Zostańcie z nami, sprawdzimy też, co wydarzy się w pogodzie w naszym mieście w najbliższych godzinach.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
12: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: o Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
2: Po reklamie.
3: Okolice 20 stopni teraz na termometrach w Toruniu. Temperatura będzie spadać. W nocy zobaczymy 15 kresek. W weekend możemy się spodziewać podobnych temperatur, ale będzie więcej chmur. Pod koniec tygodnia warto mieć przy sobie parasol. Niedziela upłynie nam pod znakiem przelotnych opadów deszczu.
4: Słuchasz Radia Gra.

Niekorzystne warunki pogodowe, na pewno nie basenowe warunki pogodowe spowodowały, że impreza Summertime na letnich basenach na Bydgoskim Przedmieściu zostaje przełożona. A propos, no właśnie, miejsc, gdzie można złapać trochę oddechu, a na pewno na przykład ochłody, czyli kąpieliska w okolicach Torunia. Ich ranking mamy dla Was na naszych radiowych stronach. Kamionki, Chełmża, Osiek, Borówno, Przyjezierze, Tleń. Jakie to te miejsca najbardziej popularne lubicie? Które z nich są najfajniejsze? Gdzie jest najbardziej bezpiecznie? Poczytajcie, zapraszam na gra.fm, no bo czekamy na powrót słońca, no i momentu, kiedy znowu będzie można wybrać się nad jezioro albo nad jeden z miejskich basenów. O nich też piszemy na naszym portalu.

0: reklama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
8: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
9: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
10: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
11: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
12: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest tu Politechnika.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Politechnika Bydgoska.
17: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
18: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
19: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
12: I to już 17 na zegarach, a my mamy dla Was najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Czas na serwis informacyjny w Radiu Gra.
0: Prokuratura zajmie się niecodziennym incydentem, do którego doszło dzisiaj w Sejmie. Poseł Janusz Kowalski podczas dwóch głosowań użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u, co jest niezgodne z prawem. Na linii Kacper Wróblewski.
3: Witam.
0: Witaj Kacprze. Jak poseł Kowalski tłumaczy ten incydent?
3: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek.
4: Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana rozsumpcja zwykła.
3: Tak tłumaczył się z mównicy sejmowej poseł niezrzeszony, jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
13: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty. Także przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
3: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
0: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Jakubie, jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
14: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
15: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
14: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
20: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
14: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
21: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem 2 osób. Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
14: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
22: W Toruniu dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, na niebie słońce miesza się z chmurami. Warunki biometeo są niekorzystne, wieczorem powinny się poprawić. W weekend podobne temperatury w okolicach 20 stopni, ale więcej chmur i w niedzielę możliwe przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
12: To dla tych, którzy już mogą i dla tych, którzy jeszcze odliczają czas do momentu, kiedy oficjalnie będzie można zacząć celebrację kolejnego wakacyjnego weekendu z Radiem Gra. Mamy hity pełno słońca. Na początek Cher, a później Another i Talk to You. Marcin Misiewski, dzień dobry, witam was ponownie.

Do poniedziałku, jak w piosence od Melanie Fiony, to jeszcze troszkę wody w naszej rzece musi upłynąć, a my teraz zajrzymy sobie na listę największych festiwali w naszym kraju. Trwa i powoli finalizuje się już Open Air. Później startuje Święto Wszystkich Klubowiczów w Łodzi, czyli Audio River, to dokładnie od 10 do 12 lipca. W Rosound 2026, o tym festiwalu też nie możemy zapominać, od 17 lipca. Jarocin Festiwal wracający także do najlepszych czasów od 17 do 19 lipca. Łódź Summer Festival to z kolei propozycja od 24 do 26 lipca. No i Poland Rock Czaplinek na koniec pierwszego miesiąca wakacji, zaczynający się w tym roku 30 lipca. Na któryś z nich się wybieracie? Jestem ciekaw. A my teraz sięgamy po kolejną gwiazdę polskiej sceny, która na niejednym festiwalu już wystąpiła. Nazywa się Lambery w Radiu Gra. Co ja robię tu?

0: Skoro gramy hity pełne słońca w Radiu Grad, no to piosenki ze słońcem w tytule brakować nie może. Ewelina Lisowska za nami, a za chwilę klasyka od George'a Harrisona. Będzie też Taylor Swift, czyli blond księżniczka światowego popu z Pensylwanii. To za chwilę u nas, wcześniej też najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: To Rimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
11: Po reklamie.
12: W Toruniu dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, na niebie słońce miesza się z chmurami. Warunki biometeo są niekorzystne, wieczorem powinny się poprawić. W weekend podobne temperatury w okolicach 20 stopni, ale więcej chmur i w niedzielę możliwe przelotne opady deszczu.

0: Kiedyś się znajdę, czyli ulubiona piosenka grzybiarzy wszystkich. Reni już jest na finał naszego spotkania. Kłaniam się i pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Niech to będzie piękny, przyjemny, spokojny weekend. A u nas w wakacyjnym klimacie gramy dla was po godzinie 18 po naszych wiadomościach. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian?
4: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: O Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
8: Po reklamie.
9: Piątek, 3 lipca, na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
10: Wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz reagują na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Szef MSZ-u zwrócił się do Władimira Putina słowami: wiemy, co planujesz, nie rób tego. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Michał Radkowski.
11: Jestem, witam.
10: Witaj.
11: Dzień dobry.
10: Michale, jak jeszcze wicepremierowie odnoszą się do tych niepokojących sygnałów?
11: Zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali, przekonywali, że wiedzą o ewentualnych rosyjskich planach i uspokajają.
12: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, czasem chimer, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
11: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
13: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
11: Obaj dodali, by nie panikować, bo sytuacja jest pod kontrolą. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
10: Węgry odblokowały pierwszy z pięciu obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. Łączymy się z Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, czy to oznacza, że Kijów teraz znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii?
14: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują cztery pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych, zwłaszcza że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
15: Mieszanka słońca i chmur, okolice 20 stopni Celsjusza i umiarkowany miejscami silny wiatr. Tak można określić dzisiejszą pogodę w Toruniu. W nocy temperatura spadnie do 15 kresek. W weekend ciepło, chociaż pojawi się więcej chmur. Podczas niedzielnych spacerów warto mieć przy sobie parasol, może przelotnie padać.
9: Jak tam po pierwszym tygodniu wakacji? DJ FTK z tej strony, cześć, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze ruszamy z roztańczonym radiem Gra. W piątkowe wieczory mamy dla Was dużo tanecznego grania, a w wakacje dorzucamy jeszcze mnóstwo słonecznych przebojów.

Każdy coś od siebie dołożył i proszę bardzo, mamy taki hit BDOS Gromi i Golec Orkiestra. Górą Ty w roztańczonym Radiu Gra w piątkowy wieczór. Odpuściła nam trochę pogoda po kilku dniach solidnych upałów w ten weekend. Podobno nieco chłodniej. Sprawdzam właśnie prognozy i miejscami pojawiają się także opady deszczu. No ale są też pewnie takie obszary, gdzie ten deszcz jest już wyczekiwany. Jeżeli jednak urlop na horyzoncie, jeszcze w lipcu specjaliści od pogody uspokajają. Będzie jeszcze słonecznie, będzie jeszcze upalnie. 30 na skali wrócą w przyszłym tygodniu lub na początku kolejnego. Kacaj u nas już za moment, a po nich pojawi się Abba.

Zdecydowanie warto w lecie śledzić to, co dzieje się w naszej okolicy, bo mamy taki czas, że gwiazdy chętnie pojawiają się na koncertach w Polsce. Także na tych mniejszych, także na tych darmowych. Sean Baker przed momentem w radiu gra i zaledwie kilka dni temu na imprezie w Słupsku. A już za parę dni zawita do nas ponownie, tym razem na event w Wielkopolsce. No to było coś starszego, może w takim razie coś nowszego. Alok i Jennifer Lopez.

0: A to ekipa z Norwegii, która bardzo dobrze czuje się w wakacyjnych klimatach. The Bausa to zdecydowanie jeden z mocniejszych składów tego sezonu i coś czuję, że jeszcze o nich będziemy w tym sezonie wakacyjnym słyszeć. A już za chwilę Alvaro Soler i Monika Lewczuk.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dorimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Mieszanka słońca i chmur, okolice 20 stopni Celsjusza i umiarkowany miejscami silny wiatr. Tak można określić dzisiejszą pogodę w Toruniu. W nocy temperatura spadnie do 15 kresek. W weekend ciepło, chociaż pojawi się więcej chmur. Podczas niedzielnych spacerów warto mieć przy sobie parasol, może przelotnie padać.
0: To jest Radio Gra. Tylko tu.

0: Roztańczone radio gra w wakacyjnym słonecznym wydaniu. Tak wam właśnie gramy na początek tego weekendu. Godzina 19 już za parę chwil. Po 19 o nietypowym, ale sprawdzonym sposobie na poradzenie sobie z upałami w pracy.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Pomodori, mozzarella, bazilia,
10: Brasilia! Mamma mia, good idea! Webceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
11: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
10: Zapraszamy!
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
19: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
20: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
19: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
21: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
22: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
23: Bo jest tu Politechnika.
24: Bo jest Politechnika Bydgoska.
25: Bo jest Politechnika Bydgoska.
26: Politechnika Bydgoska.
23: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
27: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
2: O reklamie.

Już po 19 temperatura jakby nieco bardziej zdatna do życia. Wiadomo, kto ma klimatyzowane biuro, auto, hale, może jakoś nie odczuł tak mocno tych ostatnich kilku upalnych dni. Ale są miejsca, gdzie klimatyzacji włączyć się nie da. No i tak na przykład pracownicy lotniska w Amsterdamie rozłożyli sobie ostatnio na płycie lotniska obok samolotów dmuchany basen, który stał się hitem internetu. W basenie można się było schłodzić, odpocząć między zadaniami w pracy, a później wrócić do obowiązków z nową energią. Napojów nie było, ale w końcu nie wszystko wolno robić w pracy. W ten weekend sprawdzałem, podobno bez 30 na skali, ale upały jeszcze do nas wrócą, także basenów na razie nie chowamy. Siema! Nossa!

No dobrze, skoro Shakira, to może czas sprawdzić, co tam na mundialu w ten weekend. Będzie tylko lepiej. 1/8 finału przed nami. Z takich spotkań w bardziej ludzkich godzinach jutro Kanada-Maroko o godzinie 19. W niedzielę można też sprawdzić jak tam

Michael Jackson w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór. Michael Jackson także na ekranie. Ostatni film o Jacksonie pobił właśnie kolejny rekord i stał się najbardziej dochodowym filmem biograficznym w historii kina. Można. Zwłaszcza jeżeli się jest królem popu. A my gramy dalej wam te najbardziej roztańczone przeboje.

0: reklama.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

Słoneczne i taneczne przeboje w roztańczonym Radiu Gra w piątkowy wieczór. Dużo ostatnio gwiazd na festiwalach w Polsce. Sezon się zaczyna, więc jeżeli macie jeszcze ochotę na te festiwalowe muzyczne emocje, to nie jest zdecydowanie za późno. W ten weekend wszystkie oczy oczywiście skierowane na to, co w Gdyni. Tam dzisiaj m.in. The Cure i Martin Garrix, a u nas w Radiu Gra. U nas też piosenka, która była hitem lata. Lata 1989. Umberto Tabi wpadł wtedy do Sopotu, zaśpiewał Ciao, ciao, Siciliano, no i zrobił nam wakacje w stylu Italo Disco. Oh,

0: Zollo.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

No nie ma co ukrywać, słychać, że panowie są z Wielkiej Brytanii. London Beat w roztańczonym Radiu Gra w piątkowy wieczór. Gramy wam tanecznie, gramy wam słonecznie, tak żeby nawet ci, którzy urlop mają na razie tylko w kalendarzu, mogli już poczuć ten wakacyjny klimat.

oczywiście kombi w roztańczonym radiu Gram, a my pozostajemy jeszcze przy polskiej muzyce. Dobre informacje od jednego z najbardziej znanych polskich producentów muzycznych. Trips rusza właśnie w międzynarodową trasę. Jak poinformował, ma zagrać w tych najbardziej znanych, najbardziej klimatycznych i prestiżowych klubach na świecie. Ibiza ma już na koncie, teraz kolejny przystanek to Tajlandia, a niebawem ma zdradzać kolejne przystanki. A można by sobie zrobić takie wakacje śladami tych najbardziej znanych, najbardziej klimatycznych, muzycznych miejsc.

0: mama.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
0: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Zgoda w Rozsańczonym Radiu Gram. My oczywiście polecamy się na weekend, polecamy się też na wakacje. DJ RTK to było Rozsańczone Radio Gra, które wraca do Was w piątek na ostatniej prostej przed weekendem. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.